spotkałem w Maroko starego mędrca. Tylko mi powtarzam. Człowiek, który się ciągle śpieszy, jest martwy.